Kasata flemilu iti krimina mukadar ka sikandar flemilu lata mangesh karne sanajat anjani sumskani lu ayans jikan.